przenika przez skórę, sekretnie, cenne, w ukryciu wibruje. Każdy element przenika przez skórę, sekretnie, cenne, w ukryciu wibruje. Każdy element przenika przez skórę, sekretnie, cenne, w ukryciu wibruje.